0: Wyspę Janka Anka. A nie tylko pionu chodzinu za was załudzimy.
1: Hallo.
0: Jan Szybkus Natroli.